bia na wote frifini ntontodia imwa frifisa uso so ya Abraham boy.